konko moja ehuru fin moja ehuru osoro ahoden osoro you Jesus ni moja esonbu afor body a moja sema.